Jieto pak eleatu. Jieto pak smidvamo. Edin do druk nesluk čivie brek. I pjasikat esu štu, katu rozov plamak.